prywatnych, monopolistycznych organizacji. Kakršne su karteli, sindikati,